0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry večer, dobro jesla Radialem FM, z tej strony Seweryjan Kosowski. Kraśnie was witam kolo słuchania audycji Trzy Świty w czetwer, już czetwer 3 września 2026 roku. No i to już druga nasza stricza w tym tygodniu, ale tako i druga też po wakacyjnej przerwie. Czuliśmy się pierwszy raz w wtorek, to był pierwszy dzień września, no a dneska 3 tak samo sobie będziemy przedłużać to nasze wysyłania. Dnes Trzy Świty prosto z Rosławskiego studia. Tak że tiszę się na to, że dneska mogę być z wami, a i wierzę w to, że i wam będzie przyjemno, przy tym, że rady ja wam nie będę tryszczać, że te anteny dobrze sobie nakrutyli, nastawili. No to zacznijmy.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Wieczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Wertam głowami, jak je mobicie, odorowe słuchacze, teper bym chodził pozdrowić tych wszystkich naszych solenizantiu, tych wszystkich, co świadkują, jak raz dnes swoje imieniny. No i za tak zwanym gregoriańskim kalendarium, nowym stylom, dneska świadkują męczeńczym Antony, Warfolomy, Joan Marin, Natalia, Feba, czy Seman, kolesej posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, tak dneska świadkują męczeńczym ma Wasa, Marfa, ale też Avram, Jahapy, Aleksander, Ignaty, Paweł, Rafael, Pystcy, Feognej. Także to wszystkim solenizantkam ta solenizantam na mnogo i błahelita. Tiszte się z toho, co mate, tiszte się z krajowydu, z soneczka, jakie furdyszczy nam śwityt początkiem września. No i cóż, niedługa osin przyjdzie, może bardziej nostalgiczny czas, ale to te osinni wieczory też fajne, też potrzebne, żebyśmy jakieś rzeczy mogli sobie porobić, że jesteśmy litom, nie mali na to czasu, a przy tym, żebyście mali może i w bliższe czasu być słuchaty radio LEM FM.

Dorosłacze, ja do Was wertam, produżamy. Trzyświty dnes z wrocławskiego studia. No i sztoż, chciałbym krótko jeszcze powiedzieć, że zaraz przed nami oczywiście już piatnycia, z tego się dumam bilszy z nas tiszy, bo piatnycia to oczywiście początek weekendu. No ale nim to tak jeszcze możemy sobie rzec, że zaraz schicząc o godzinie 5:50, zachód o 19:19, co znaczy, że dny nam się na żal już korczat. Już to letni czas pomaleńkę nam myniat, ale przed nami osin, która nadjeme się, bude fajna i tak samo bude się dost hidni działo w tym naszym lemkiwskim świecie, jak gdy o podii, o kulturu, o to, co dumam, stricze, strite nas nie odoła.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

My złamy, ły znamy. Razem daje LMFM.

0: Ne było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: No i to przyszła pora na to, żebyśmy się już popraszali, tak że drogi słuchacze, ja wam wisiduję na teper dobranicz. Pamiętajcie, że w sobotu też wyzwuczyć audycję o domasz, jaku godny ste poczuty priamo z Wrocławskiego studia, tak że zapraszam na sobotu na 20. Budu z wami, że to tu naszą sobotnią dyskoteku taku na luzi sprawlał. No a na zachneskę wam dziękuję, Seweryn Kosowski, majte się szumni, dobranicz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Dialem FM.
1: Jest piatnice, 4 septembra 2026 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższych dniach prawosławny Lemko świątocznie przypomnął świętego uczennika Maksyma Gorlickiego. Główne tożsamości na Lemkowinie pójdą w dniach 5 i 6 września septembra w katedralnej cerkwi w Gorliciach. Zaran o 18 godzinie w Gorlickiej katedry będzie prawlena wsenoczna. W ten świata, niedzielu 6 września septembra, pierwsza liturgia będzie służona o 6 rano, pak o 8.30 czytany bude akafist przed moszczami świętego Maksyma. O godzinie 9.45 przywitane będą przybywszy jerarcho, a o 10 godzinie zacznie się główna święta liturgia. Na święto pokrowitela Przemyślsko-Gorlickiej jeparchii tradycyjnie pide i pisze połomnictwo. Zacznie się ono zaran rano o 5 godzinie świętą liturgią w cerkwi pokrowu przy świętej Bohorodyci w Żdony, gdzie chrzczony był święty Maksym. Pak połomnyko pidu przez Żdoniu, Gładoszył, Małastiłsku Magóru, Rochwał, Ciaro i Gorleci. Zaran w sobotu 5 września septembra w Petrowciach w Chorwacji odbude się świadkowania 190. rocznicy osnowania grekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka jeparchia, archierejską liturgię w miejscowej cerkwi pokrowo przy świętej Bohorodyci odsłuży krzyżowacki jeparcha Kormilan Stipicz. Uczestno budą i władoka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop jeparchii świętego Nikołaja w Ruskim Kresturii, ta rymokatolicki archiepiskop metropolita Dziakowacko-Osiecki Dziuro Hranicz. Praznowanie rocznicy osnowania parochii w Petrowciach zbohatit i chor grekokatolickoj baziliko Sušestvia Świętego Ducha z Michalovciu na Słowacji. Petrovci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej jeparchii. W torżestwie mają prate uczest i przedstawniko miestnej i regionalnej samosprawo chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Historię parochii w Petrovciach proczytate w dopisie na naszym portale. Torła 19. edycja teatralnych stryć Innowicia organizowanych z Towarzyszeniem Przyjaciół Innowici. W programie teatr, taniec, koncerto, warsztato i stryczo z przyrodą Maguro. Tego roku waszą uwagę mogą przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związane z lemkiłskim środowiskiem. Już zaran o 14. godzinie w Nowicy będziemy obejrzeć spektakl Tri Jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Bilety są darmowe, do dobrania w dni spektaklu w festiwalowym biurze. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żugadła Derewce, obrazu Pogranicza, godzina 18.30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiłskich Upamiętnień. Wece czytajcie w dopisie na naszym portale. W minulą środę 2 września septembra zasiadała Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji. Rzeszali się sprawo tokajuczo maczeńczoma koncesji programowych zmin, sytuacji publicznych medii i abonamentowych wpływów. Okreminczoho Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła na dalszych 10 roków koncesję przyznaną dla Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na poszerzanie radiowego programu LEM FM. Pełny komunikat możesz czytać w serwisie Polska Respublika.
0: To były nowiny Radia LEM FM.

Szanowny słuchacze, dnes w programie pro odnoseny medze Janą Potockim a jego chłopamy, a właściwie pro ich prawa i powinności, a też pro zbinecku aktywność i jakie były jej skutki. Na początek sprawy z Klimkiewskiego klucza. 1600 rok. Przy tymże wielkim, położonym i zagajonym prawie jegomość pan Jan Potocki, dziedzicz majetku i ruskich seł swoich, za dekretem wita i przysiągłych, tak szóty sił swoich wszystkich, jak i łowniczych przysiągłych, to chociaczy maty z ich swojego dekretu otrzymał, żeby nikotry z jego chłopił, jego seł nie śmił na nematy gruntu pod uprawlania pod garłom inczoj derżały. A koleby da kotry z kotresoho pod stupą wytiahnu na koneczną swoju potrebu zastawla już to albo czast zemli swojej, to demat to robety z widomistiu swojego pana pod przypadom 100 polskich złotych, kotry by się jego mościoły na sam peret nie dołożył. Szto szołty sołe majut do zeraty pit za horozom straczynia szołtystwa.

Pit tym prawą i gomość pan Potocki peresteri hajuczy myru swoho, jak i swoich chłopił, rozkazał, że chocze maty, żeby każdy z joho chłopił i gazdił joho w ruskich sełach mał diuczy piłhak, to jest pistolet. 2 funty porochu i kopu kul pit wynom 10 hryvn. I kole bude da jaka potreba, albo pered gwałtowaniem odwipczych, kole by się trafiło, żeby był gotowy i stanuli na pole na gwałt, pit taką sumą groszową w każdym seli, aż ołtysy na koniach dobrych budut z takim samym oróżą.

Tatże galanczyk Jacko przyszedł do nas. Powił. Mamy do byczu z Rygietoła od hodałkę. Połotna i hołołaczy. Był z nim kohutycz z Rygietoła. Petra i Sałku tych zospysza wywił galanczyk. Nes nam odkale. Pak piszli na Rygietiłku i ile tam i wzięli dwie strzelby w chłopa Petra Kaszyka. Zas piszli na Rygietił i wziął tam galanczyk rusznyci. Nes nam komu. Od tamale piszli zme na prorubski lis. I tam zastupili zme furmanam do rohu, bo iszli. Wzięli zme im chlibakus, bo nie było nic to bilsze. I tam trioch chłopił było, że na furmaniu skoczyli. Skoczyli zme do nich, rozumiecie, my zme stoliczne byli. I zimali hryca mlenarczyka z Rygietiła. Poczali zme połotna z neho zberaty. A win ryuk stij, my tak jak iły. I dali zme mu spokój.

Był drugi, Łuka Nosal, Nezdadot Kalen, trzeci z Botrok, kotroho zimano do Stopkoła. Skomponowało się na strynę Cetero. Naperał się, aby tym rynami starszym tot Petro Hudak. Potem zme piszli gu krasnomu brodu i zasili na werbynach. Trzy dny zme tam byli, niczia nam tam nie przytrafiło. Od tam ale zme piszli, zwił nas chłop z poróbki na medwedziu. Wybraliśmy tam jednego, wzięliśmy 40 złotych, jak najbliższe. Dostało się każdemu po 2 talary. Reszta na prepycia ostała i piszliśmy na Komarnyk. Nosal naprowadził na drugiego zbiennika na Komarnyku. Przyszliśmy tam pod wieczór, iliśmy tam, a jego doma nie było. Zaran piszł im w towarzystwie trzech innych do niego, a jego już drugi pekli rozciągnąwszy i wzięli 9 talariów. I sam jem pod niego sołomu podmitował. Pak jem strzelił z pistoletu w niego. Suknię jedną wzięliśmy i inczy ryczy. Od tamale piszli z melisamy, a to kohutyc wkrał woła nie znam od kale. Zabywszy ho w pekli zme i ile czeres? 3 dny. Piszliśmy na cłodniczkę, od tam ale wciuk Nosal z inczym towarzystwem, a ja był w seli z trioma inczyma. Prydu naza, ta już piszli het diatero ich, a ruszneciu moju i połotno ostały lym. Piszliśmy nad Radocynu, tam nie wzięli, to skorka najbardziej. Janczy zhańczoły, zabyty nie chotieli i piniazi mi wzięli. Ostał ją w Radocyni, one piszli gublich narci. Dalej stryl był jednemu chłopu, o meny siaś widuale, choć ile nie zabyty. W tym ją był w kopysteńskoho wiórka czerniańskoho, hladajuczy stolicznych na nich. Tak nie zimano. Na toto przed prawą stanu Andrzej Szalenek i takie słowa połył. Pane sudia jest wiernym prawom. Prosimy o sprawiedliwość dla toho perestupci, co jest przed sudom, który nachody uchyży biednych ludy w polskiej koroni, a tyży w uchorski. W lisach się chował, rozbijał, chudobu odbierał, na tym nie kińczył, ale i piukił, i palił, strzelał i rubał biednych ludy. Oż to my, ludy bidny z mistoczok obydwoch kresił, prosimy raz i drugi o sprawiedliwość. Toteże Petro w bycia prosił o miłosierdzia, kotroho otrymaty nemich. Prawo w sudi siedziacze, tak mistoczok obok jak i kresu szołty całe zhodywszy się dekretom nakazali, żeby dano ho na tortury ognią peczeno, bo sam piuk ludy zabijał i strzelał, buduczy weduczym dla inczych. Zoznania toho, że Petra Hudaka wzięty na torturach. Po pierwsze, na początek zoznał, że inczych nachwariał i był meczynyma starszym, ale chotił ich złowyty i jeho mościoły welmożnemu bickomu starosti oddaty. Dalej zoznał, że leżał chłory na blichnarci w zwarali szołtysa i powili mu, że banycko ho wypekli, by się dojuczy. Dla Boha wticz, bo stolicznych welo jest, ale jem nie wziął z łupu niczlem szist florenim z Komarnyka, dem chłopa na strylu. Dalej zoznał, że galanczyk Jacko, Andrzej Smolak, Miśko Kłoczka z Gładyszoła i Tymko z Ożdyni, prezbijnyka chodziat. Jest ich trzy bursy. W jedni ja starszy był, iż tam skorsze przyznał, tak jest. Zoznał, że na blichnarci był galanczyk z inczym, a ja lem toho jem zastrzelił, że pan hutnika pereju perepyła za konia likuał jem się na franczu. Dalej zoznał, że na Hańczyńskim były stare chłopy. Bajus z Liszczyn, Sawka i Ciupka z Tybnyka oba, Konrad Kornet z Bilichnarki i sam był. Wzięli tam 500 złotych. Na Banyckim były towarzysze joho, których wydał dobrogieni.
Ja to w dychłorie był, ryc mlynarczyk był w inczym tarystwie. Byle z nim Petro i Sałka z Pyszaky, ta Sydor Dudka z Blichnarki. To ty z Pyszaky blichnarsku porubali. Galanczek im kazał i kochuty zrygietowa. Wzięli w niej żupan i hołołaczy. Dalej zaznał, że na Banyckim było towarzystwo Jocho. Wzięli tam 500 złotych. Ryc mlynarczyk Sydor Dudka naprowadził, Iwan Robaczok z Czertyżnocho, Jacko Galanczyk, Petro Trepak, Sałka Spyszak, Kohuty z Hrycy, Iwan z Lucyny, Miśko z Gładyszowa, Tymko Błonar z Ożdyni, Andrzej Smolak Tyłczek, od Stropkowa Hryc i Seman, z Bodrudyła Hryc Turki, u Skorolika Iwan Sydorczyk i Hryc, Pana Delipacocho z Rostok, Kostia, Dyjdyk, Makołytko i Derżały Demianyk, Skakołec Iwan, mlynarczyk z Rygiecioła, życi zabrał, a hroszamy podzielili się. Jemu się dostało 100 floreniów. Zoznał, że zakopany jest nad Blichnarką kucych lipit liskowym krakom na Szołtysowi Polanie Semana 200 floreniów, 3 czerwony złoty, srebra sztuka. Dalej zoznał, że odpowiadali, że kole by wmuszęci kotry soho dostaty, to ty nas bardzo zidają. Dalej powiedział, że się zmałlali na welmożnego pana Bickoho starostu pod Petro z towarzyszami swoim, a to mlynarczyk może nie ma, że to i na ostatnim punkcie słucho życia, że ma pity na niego na welikte. Dalej zoznał, że za bardy jałomny, że chorodyska obrabowali dwóch uhorskich kupciów na drodze. Wzięli 400 uhorskich floreniów. Dalej zoznał, że Ferenc Oczkołys w Twaroszczy nawił na tatuśka od Florynki, Bajusa, Korneta z Blichnarkę, Sałku Owczaria i Ciupu Stepnyka oboch. Malika z Rostok, Robaka z Czertyżnocho i Borudyła Tworkołocho Hryca. Skrajni z Tworkołocho Iwana i Semana Dawidowocho. Z wieczera tam byli i win był z nima. Sałka Hopiu. Iwan Terpak, Semon Klaniuczyk ze Spysza, Jurko Sucha z Horodyska i Semon Hałuszczak z Kurzlowy pobrali tam połotna. Szto prawo, z uwagi na ekscesy, do których się przyznał, że był pryncypałom i weduczym zbijnikił i zbijnikułał z nima, dekretom nakazało, żeby był... Pleteny w koleso. Szto się tyka dbanyckocho, szto powił, to by się dłał to za to, że w neole był, szto na ostatnim punkcie odklikał, że tam był.

0: Yeah!
1: Noviny Radio LM FM.
2: Jest pjatnice, 4. vyrešnje septembra 2026 roka. A na noviny Radio LM FM prosit Olena Stefanovská. W najbliższych dniach prawosławny Lemko świętocznie przypomnąć świętemu uczennika Maksyma Gorlickiego. Główne torżestwa na Lemkowinie pójdą w dniach 5 i 6 września septembra w katedralnej cerkwi w Gorliciach. Zaran o 18 godzinie w Gorlickiej katedry będzie prawlena wsenoczna. W ten świata, niedzielu 6 września septembra, pierwsza liturgia będzie służona o 6 rano, pak o 8.30 czytany będzie akafist przed moszczami świętego Maksyma. O godzinie 9.45 przywitane będą przybywszy hierarcho, a o 10 godzinie zacznie się główna święta liturgia. Na święto pokrowitela Przemyślsko-Gorlickiej eparchii tradycyjnie pide i pisze połomnictwo. Zacznie się ono zaran rano o 5 godzinie świętą liturgią w cerkwi pokrowu Preświatej Bohorodyci w Żdony, gdzie chrzczeny był Święty Maksym. Pak połomnyko pidu przez Żdoniu, Gładoszył, Małastiłsku Maguru, Rochwał, Ciaro i Gorleci. Zaran w sobotu 5 września septembra w Petrowciach w Chorwacji odbude się świadkowania 190. rocznicy osnowania grekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka eparchia, archierejską liturgię w miejscowej cerkwi pokrowu Preświatej Bohorodyci odsłuży od krzyżowackiej jeparcha Kormilan Stipicz. Uczestno budut i władoka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop jeparchii Świętego Nikołaja w Ruskim Kresturi, ta rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osiecki Dziurochranicz. Praznowania rycznici osnowania parochii w Petrowciach zbohatit i chor grekokatolickoj bazyliko Sušestvia Świętego Ducha z Michalovčiu na Słowacji. Petrovci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej eparchii. W torżestwie mają praty uczest i przedstawniko miestnej i regionalnej samosprawo chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Historię parochii w Petrovciach proczytate w dopisie na naszym portalu. Torła 19. edycja teatralnych stryć i nowycia organizowanych z Towarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. W programie teatr, taniec, koncerto, warsztato i stryczo z przyrodą Maguro. Tego roku waszą uwagę mogą przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związane z lemkiłskim środowiskiem. Już zaran o 14 godzinie w Nowycy będziesz obejrzeć spektakl Trzy jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Bilety są darmowe do odebrania w dniu spektaklu w festiwalowym biurze. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żgadła Derewce, obrazu Boranicza, godzina 18.30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiłskich Upamiętnień. Więcej czytajcie w dopisie na naszym portalu. W minioną środę 2 września septembra zasiadała Dyrektorska Rada Radiofonii i Telewizji. Rozwiązali się sprawę tokajuczo maczeńczoma koncesji programowych zmian, sytuacji publicznych medii i abonamentowych wpływów. Okreminczoho Dyrektorska Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła na dalszych 10 roków koncesję przyznaną dla Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na poszerzanie radiowego programu LEM FM. Pełny komunikat możecie dać w serwisie Polsko Respubliko.
0: To były nowiny Radia LEM FM.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestatym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestatym ja na to, bo orił.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM i wysłuchaliśmy wstępnego dżingla i zaczynamy program Obzeracz Przyrody, naszą przyrodniczą audycję w radiu LEM FM, w której beru was na różne wandryjki, ekskursji, na takie eksploracji przyrodniczych atrakcji. No i dneska mamy 93. odcinek naszej serii i jsme w taki czas 20 odcinki, kol to wandrujemy sobie przez Nacjonalny Park Polszczy. I dneska pojechamy na Piłnicz Polszczy do Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków na terytorii Polszczy i jeden z 11 na Nyzynach. Nachodzi się na terenie Pomorskiego Województwa w Chojnickim Powiti w hranyciach gmin Chojnyci i Brusy. Siedzibą dyrekcji parku jest Seło Harzykowy. No, nachodzi się to seło około 3 km od Chojnyc. Nacjonalny Park Tucholskie Bory ma już prawie 30 roków. Był zaklekany w 1996 roku za nemat powierzchnią 4613 hektariów. No a dookoła parku jeszcze jest otulina o powierzchni 12980 hektariów. No i od 2010 roku park jest stworzonego rezerwatu biosfery Tucholskie Bory. No i to tylko takim słowom wstupu. W dzisiejszym programie doznamy się jako zbilsze pro to, z czego słynę tot park, powiem kus pro takujoho może i geologiczną historię i też powiem wam pro też dajaku turystyczną steżku, którą wartat sobie powandruwaty i zachopluwaty się w tot czas przyrodą Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Ale poklasz to posłuchamy kus muzykę, a pak o paroch minut wertam do was z besidą.

Drochy słuchaczy, wertamy do programu Obzeracz Przyrody. Chneska sobi wandrujemy przez Nacjonalny Park Tucholskie Bory. Jest to park niewielki, ale bardzo zalesenej, bo no, prawie 83% powierzchni parku to są lisy, no ale to te lisy, to te Tucholskie Bory na terenie parku, to jest 2% ciłej powierzchni wszystkich tucholskich boriów. Tucholskie Bory to jest bardzo szeroki, wielki kompleks lisiów w północnej Polsce. To od Nacjonalny Park zanemat 2%, nie ciły 2% ciłej powierzchni to tych lisiów. Tisz w Nacjonalnym Parku nachodzi się okrem lisiów welo wody, dokładnie ozer. I to te ozera zanemają 11% powierzchni parku. To tych ozer jest 21, z których najbliższe i najchłupsze to Ostrowite ozero, które ma powierzchnię 272 hektary. I sim z to tych 21 ozer jest ze sobą połączone i tworzą one taką linię zwaną strują semy ozer. I to ta struja to ma no, dost wielką taką dołhist. Są też 4 ozera, które są lobeliowymi ozerami, znaczy w nich woda jest taka bardzo transparentna, nie taka stara, a możemy powiedzieć, że świeża. Tyż w tych lobeliowych ozerach nie jest wielo organicznej materii, za to one tak jawlają się jak takie bardzo czyste ozera. I są 4 takie lobeliowe ozera w Nacjonalnym Parku, wielkie Gacno, małe Gacno, Nierybno i Głuche ozero. No i tyż z tych 4000 hektariów parku 7% jest objęte stysłą ochroną. Tyż na obszarze parku nachodzi się 10 takich właśnie obszar takich czasty, które są właśnie z tą stysłą ochroną, a 2 z nich są dostępne do eksploracji turystami. Jest to Małe Gacno i Kacze Oko. No zatem widzimy, że Tucholskie Bory to są lisy i ozera. Bardzo czudowy, bardzo krasny. No a jaka jest historia to Holandschaftu, to wam powiem po muzycznej pererwie.

słuchate obzeracza przyrody. Trwa program Obzeracz Przyrody, 93 odcinek już chneska i wandrujemy sobie przez Tucholsk Bory, przez nacjonalny park, który słynę z cudowoho landschaftu. I tot landschaft w Tucholskich Borach wozniknął przede wszystkim w periodi poślidniego zledeninia. To sprawiło, to przyniosło taki skutek, że landschaft charakteryzuje się taką glacjalną rizbą. No i też możemy stryty się tam właśnie w Tucholskich Borach z takimi sandrami, znaczy z takimi obszyrami, które są pełne piskowyka, pisku i tam jest wieloch takich dziun też, które są formami ukształtowany ma wskutek dialnosty witru. Obszar parku też wykazuje zrzeżne czuwania pod względem wysoty nad morą. Najwyższa hora w nacjonalnym parku znajduje się w okolicach Łąckoho i Ostrowitoho Ozera. Jest to około 150 metrów nad morą. Najniższe wartości związane są z rywnią wody w ozerach i najniższe to znajduje się rywen wody w Harzykowskim Ozeri, to jest dokładnie 120 metrów nad morą. Zatem na dost niewielki powierzchni możemy do 30 metrów uliżnić i wysoty tam właśnie poczuty. Tiż to jak gdy nachodzi się pod geograficznym wzglądem tot park, jak i tiż, że jest dost daleko od oceanu, to robi, że klimat parku ma taki perechidny charakter. Tiż jest tam wieloch takich, możemy powiedzieć, faktoriów, które dodają siły temu, że czasem to klimat jest bardzo w skali mikro, możemy wyśledować proto, znaczy, że to mamy tam do czynienia z mikroklimatem. No i też geologiczna budowa, to ty piskowyki, to ty taki pleistoceński pisk z periodu zledeninia, to one też mają wielkie wlijania na to, że tak wielki bory są i to przede wszystkim w tych borach mamy sosny. No i też właśnie popry do tych sosnowych borów są takie krasne wodne zberniki. No i jednym z tych zberników jest ozero Gacno Wielkie, które właśnie możemy obserwować w czas wandriłki po turystycznej steżci. I choczu wam proto tu steżku powisty kus po korotki pererwi.

proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

0: I wernulyzm po krótkiej muzycznej pererwi do rochy słuchaczy, iszczy na krótku chwilku beru was na wandriłku prestucholskie bory. Chneska właśnie sobie wandrujemy po takim krasnym nacjonalnym parku. I w to tych borach nachodzić się takie ozero jak Gacno Wielkie. I do toho ozera i popry nioho możemy sobie wandruaty, korzystajući z spacerowego szlaku. No ale paroch slił powiczmy sobie proto to ozero. Jest to bardzo urokliwy wodny zbernek. Jest to jedno z paroch lobeliowych ozer w nacjonalnym parku, które charakteryzuje się bardzo wyniatkowymi roślinami. Na południowym nad południowym berechom ozera nachodzi się taka drewniana ławka w kształcie sercia. To ta ławka jest bardzo dobrym takim punktem do obserwowania przyrody, tyż daje możliwość zachopluwaty się ozerom i tyż no chladajuczy joho dna, gdy możemy posmotryty wyniatkowe rośliny, jak na przykład ozerną lobeliu, bo właśnie, to ta nazwa, lobeliowy ozera, to bere się od rośliny o nazwie lobelia. Na berechu ozera możemy też strityty inczy gatunk roslen, no na premier taki, który lublat taki torfianykowy obstawyny, jaki też możemy dozryty się owado idnoj rosyczkę kruchulistnoj. Nad ozerem też może strytymy bardzo weloch rysznych gatunok ważok. No a na powierzchny ozera może odpływaty gogoly krykliwy bardzo krasny ptachy, tak. No i jest to cudowne miejsce do obserwowania przyrody i zachopluwania się krasą toho nacjonalnego parku. No i turystyczna stezka do ozera Gacno Wielkie wede od Seła Bahorze przez Dunu aż do tej drewnianej ławki przy ozeri Gacno Wielkie, aż do Seła Funka. To ta steżka ma kolor zielony w terenie, ma dołhist 5,5 km, no i żeby ciło to tu trasu zrobity, to potrzebujemy około 3 chodyn. Zatem no mate już gotową właśnie taką trasę wyznaczoną na krasną eksplorację tej tucholskiej przyrody. No i to wszystko w naszym programie na Chneska. Byliśmy w Nacjonalnym Parku Tucholskie Bory. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalsze odtynki obzeracza przyrody, słuchaty też o inczych nacjonalnych parkach w Polsce. Zatem żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jest pjatnica, 4 вересня септембра 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższych dniach prawosławny Lemko świętocznie przypomnąć świętego uczennika Maksyma Gorlickiego. Головне торжество на Лемковині пройдуть в днях 5 і 6 вересня септембра в катедральній церкві в Корлицях. Зараз о 18 годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6 рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами святого Максима. O godzinie 9.45 przywitane będą przybywszy hierarcho, a o 10 godzinie zacznie się główna święta liturgia. Na święto pokrowitela Przemyślsko-Gorlickiej eparchii tradycyjnie pide i pisze połomnictwo. Zacznie się ono zaraz rano o 5 godzinie świętą liturgią w cerkwi pokrowu przy świętej Bohorodyci w Żdony, gdzie chrzczeni był święty Maksym. Pak połomnyko pidu czere Żdoniu, Gładosiu, Małastiusku Maguru, Rochwa, Uciaro i Gorleci. Zaran w sobotu 5 wyrysznia septembra w Petrowciach w Chorwacji odbude się świadkowania 190. rocznicy osnowania grekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka eparchia, archierejską liturgię w miejscu cerkwi pokrowo przy świętej Bohorodyci odsłużył krzyżowacki jeparcha Kormilan Stipicz. Uczestno budą i władoka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop jeparchii świętego Nikołaja w ruskim Krasturi, ta rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osiecki Dziuro Hranicz. Praznowanie rycznici osnowania parochii w Petrowciach zbogatyt i chor grekokatolickoj bazyliko Suszestwia Świętego Ducha z Michalowciu na Słowacji. Петровці суд єдном з найстарших парохій Крижевацької єпархії. В торжестві мають брати участь і представники місцевої і регіональної самосправи, хорватського парламенту, інституції і організацій. Історію парохії в Петровцях прочитати в дописі на нашому порталі. Друга 19-та едиція театральних стріч і новиця organizowanych z Towarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. W programie teatr, taniec, koncerto, warsztato i stryczo z przyrodą Maguro. Tego roku waszą uwagę mogą przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu, blisko związane z lemkiuskim środowiskiem. Już zaraz o 14 godzinie w Nowycy będziemy już obejrzeć spektakl Trzy Jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach. Bilety są darmowe, do odebrania w dniu spektaklu w festiwalowym biurze. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żgadła Derewce, obrazu Pogranicza, godzina 18.30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciu Lemkiewskich Upamiętnień. Wece czytajcie w dopisie na naszym portalu. W minioną środę 2 września septembra zasiadała Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji. Rzeszali się sprawo tokajuczo-maczeńczoma koncesji programowych zmin, sytuacji publicznych medii i abonamentowych wpływów. Okreminczoho Drżawna Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła na dalszych 10 rokiu koncesję przyznaną dla Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach na poszerzanie radiowego programu LEM FM. Pełny komunikat możecie dati w serwisie Polsko Respubliko.
1: Це були новини Радія Лем ФМ.

pozytywną wodę, że przewinny z mes, czy przewinny z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okawach policja, proszę swój mundier, proszę swój mundier. Proszę mundier się śli, barwa wraca na kości.

chmaru, pozerali na chmaru len. Čom ty chmaro zazdrosti?

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj doli Władimira Helaka. Niedostojna im waszego zawirienia? Toto zwidania zadała Maryczka z taką serdecznością i poturzyła go tak pełnym i szczerym pizrinią, że Iwan mimowilnie przestał podozrywaty ją o obyczną ciekawist. O, na wasze żelania gotowy jem odkryty wam wszystkie tajemnyci moho serca, powił win. Lem nie znam, czy budę dla was przyjemnym wysłuchaty wszystkiego do kincia. A czy nie chcete mi powiedzieć dla czego strasznego? Zaśmiała się Maryczka. Nie bijte się, niczego nieobycznego, a tym barże strasznego. Moi myśli niczym się nie różnią od myśli każdego młodego człowieka w moim położeniu z moim sercem. Wy macie serce? O tej nowyni pierwszy raz czuję. Somniwate się, Maryczko? Czy chcecie, żebym dokazał jego istnuwania? Liszte, już wirił wam na słowo, lem mi się wydyt, że ono jeszcze spyt. Żartowało dziewcza. Probudyło się już. Pobił do sebe Iwan. Wybaczte, my zabłudyli na inczu dorochu. Nawernejte i rozpołyczte, o czym wy te predumali, lem szczyro. Dumał jem najpierwsze o tym, że dneska po południu budu mał egzamin. To perełomna chwila, która wyznaczyć moju buduczu dolu. Pewny jem, że zdam egzamin, jednako jakisej niespoki owładnął mną, a czy i za to, że po egzamini wozmu na swoje ramena ciężki obowiązek, jak syn odczyzny i mojej matery. Pak dumał jem akuratni o matery. Predstawił jem soj naszu spilnu radist, kole wydziła budę ona, że spełnyli się jej sny, że ja nachodjaczy w świti swoje miejsce, budu mich powseludno wyjawyty i moju lubą i wdzięcznist. Bars kochaty swoją matir? Przerwała Maryczka. I wy możecie o toś widuwaty? Obrazył się Iwan. Hej, zabył jem, że wy somniwate się o istnuwaniu mojego sercia. Probaczte, żartowała jem, prodążajte swoje. Oprawdowało się dziewcza z osleską w oczach. Dale rozdumował jem o tym, czy lem lubą matery starczyt dla ze mnoho szczęścia. I jaki rezultat waszego rozdumowania? Zwidała Maryczka. Nie zawerszył jem jeszcze swoich rozdumułań. Ta na mój pohlad wydyć się mi, że choć ona lubą byłaby dostateczną, wszystko jedno neje w niej sowerszennej pełnoty. Kiedbym podzielił serce na dwie połowyny i powił matery. Jedna połowina twoja, a druga toho ad de diuczate, kotre tiż połowynu swoho sercia tobie żertwuje, takż to od nas oboich masz ciłe serce. Wydyć się mi, że moja maty byłaby zadowolona, a ja bezkonecznie szczęśliwy. I naszyste to tu, kotri należyć się połowy na waszego sercia? Iwan otichał się z odpowiedzią. O chwilu za czas, jakoj ciężka borba prochodziła w jego duszy, odpowiął nieśmiło. Tak, naszął jem. To ta odpowiedź nie zmieszała dziewczatę. Hej, by niczego się nie spodziewała. Lem sleza, czysta jak rosa na kwitku, sperła się na jej jasniej risnycy. Po chwili mołczania ozywała się. Kiedy wy do teper byli szczery, to gdy nie wozmete mi za złe, koleś widem o imeno waszej wybranoj? Wy, Maryczko, chcecie znaty imeno, które ja sam przed sobą boju się wyjawyty?
Zwideł z zaczudowaniem szuchaj. Hoczu! Rekła twardo Maryczka. I zwiduju was o to nie z ciekawosty. Muszu do nas koneczno poznaty one imeno i wy ne śmijete odmowyty mi toho. Smyłujte się, ne proste toho od mene, bo odpowiedź moja hotna byty dla was obrazom. Czom tak sudyte? Kolejem pred paroma tyżniamy, jak sobie może przypominate, wydilił żmeńku z toj tajemnyci, wy tołdy zgniwali się na mene. Ny jak ni? Och, kiet tak, tołdy hotowy jem wam powisty wszystko do kraja. Słuchajte, Maryczko, dnes riszyt się moja dola. Zaran może ostatni raz budu was wydił. Pozwolte, żebym wraz z moim praszczaniom się z wamy tiaszkie bremia swojej sowisty zoszmarył. Słuchajte, kolejem was pierwszy raz wzrił, serce powiło mi, że inczoj żeny ja nikole ne pokocham. Wyste tym ideałom, o kotrym jem snył, kotry mene w smutnych godynach mojego syrotynstwa potiszał, kotry mene zachrywał do borby z lychą dolą. Korotko powiem wam, jak zawerszali się moje mysły, kotryste prerwali. Kocham was, Maryczko! Probaczte i ne osudzajte. I zastupił syrota oczy jedną ruką. Hej, by stydał się swoich sliw. Druhu, że protiachnął go dziewczatu, hej, by prosił ju o probaczenia swojej zufałosty. To ta sama ruka, kotra pierwsze zamyślenia joho prerwała, odtiachnuła teper lechisio joho ruku spred oczy i prekrasne lyczko, opowyte teper powachom, zajaśniło prednym. Słuchaj, sołotkanycz, słuchaj, Iwane, chwaryła teper Maryczka. Sliwce, ty distało się tobi perszomu z muszczyn. Z toho znaj, że ty zawirjam. Odhadła jem, że to dije się w twoim sercu i bojała jem się, a tako i prachnuła tej chwili, kotru narokom jem przyspieszyła. Było to neobchidne dla naszego spilnego spokoju, żeby z mene błukali jak uci, a okreslili nasze wzajemne odnoszenia. Żeby medże nam nie było nijakich niedomowok, jakoby hodny zachmaryty nasze buduczy dny. Preczuwała jem, że mnie kochasz i moje preczucia stało się dnes istyną. Cynę tak. Cy chociaż, anhele mi, żebym to słowo tak często powtarjał, jak często przypominat mi o tym serce? Hordajem tym, bo kotre diucza ne lestyłaby lubą takoho nevynnoho szuchaja jak ty. O jak welo szczęścia! O dokincz, Maryczko! Raduwał się syrota. Dokinczu, i to z tym pewninią, że i ja tebe kocham. Kocham, jak kochaty może... Maryczko, gdzie ty się zabawlasz? Chodź skoro dochysz! Przerwał dalszu bezidu hołos matery. Kiedy wernesz się z egzaminu, chladaj mnie w altani. Poczujesz moje ostatnie słowo. Szepnuła Maryczka Iwanowy i pospieszyła za welinią matery. I na chneska to już wszystko. Kińczymy w bar z interesujący momenti. Jak dalej bude się rozwywała lubą Iwana i Maryczkę, doznate się w następnych odtynkach. Także słuchajcie radia LEM FM, a osobliwo słuchowiska w każdej ponedilok i piatnyciu ochodyni semi wieczerom. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

0: Nowiny Radio LM FM.
1: Jest piatnicie, 4 septembra 2026 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższych dniach prawosławny Lemko świątocznie przypomnąć świętego uczennika Maksyma Gorlickiego. Główne torżestwa na Lemkowinie pójdą w dniach 5 i 6 września septembra w katedralnej cerkwi w Korliciach. Zaraz o 18 godzinie w Korlickiej katedry będzie prawlena wsenoczna. W ten świata, niedzielu 6 września septembra, pierwsza liturgia będzie służona o 6 rano, pak o 8.30 czytany będzie akafist przed moszczami świętego Maksyma. O godzinie 9.45 przywitane będą przybywszy hierarcho, a o 10 godzinie zacznie się główna święta liturgia. Na święto pokrowitela Przemyślsko-Gorlickiej eparchii tradycyjnie pide i pisze połomnictwo. Zacznie się ono zaran rano o 5 godzinie świętą liturgią w cerkwi pokrowu przy świętej Bohorodyci w Żdony, gdzie chrzczony był święty Maksym. Pak połomnyko pidu przez Żdoniu kładosił małastiłsku maguru, rochwał ciaro i gorleci. Zaran w sobotu 5 września septembra w Petrowciach w Chorwacji odbude się świadkowania 190. rocznicy osnowania grekokatolickiej parochii. Jak informowała krzyżowacka eparchia, archierejską liturgię w miejscowej cerkwi pokrowo przy świętej Bohorodyci odsłuży od krzyżowackiej eparcha Kormilan Stipicz. Uczestno budut i władoka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop eparchii świętego Nikołaja w ruskim Krestury, tarymokatolicki archiepiskop metropolita Dziakowacko-Osiecki Dziuro Hranicz. Praznowanie rocznicy osnowania parochii w Petrowciach zbohatit i chor grekokatolickoj baziliko Sušestvia Świętego Ducha z Michalovciu na Słowacji. Petrovci są jedną z najstarszych parochii krzyżowackiej eparchii. W torżestwie mają prati uczest i przedstawnika miejscowej i regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Historię parochii w Petrovciach proczytajcie w dopisie na naszym portalu. Torła 19. edycja teatralnych stryć i nowycia organizowanych z Towarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. W programie teatr, taniec, koncerto, warsztato i stryczo z przyrodą Maguro. Tego roku waszą uwagę mogą przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związane z lemkiłskim środowiskiem. Już zaraz o 14. godzinie w Nowicy będziesz obejrzeć spektakl Trzy jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach. Bilety są darmowe, do dobrania w dniu spektaklu w festiwalowym biurze. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żgadła Derewce, obrazu Pogranicza, godzina 18.30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiłskich Upamiętnień. Wece czytajcie w dopisie na naszym portalu. W minulą środę 2 września septembra zasiadała Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji. Rzeszali się sprawo tokajuczo maczeńczoma koncesji programowych zmin, sytuacji publicznych medii i abonamentowych wpływów. Okreminczoho Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła na dalszych 10 roków koncesję przyznaną dla Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach na poszerzanie radiowego programu LEM FM. Pełny komunikat możesz czytać w serwisie Polska Respublika.
0: To były nowiny Radia LEM FM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Faworyt Przyjaciół, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Mamy wieczór, 5 czwarty den wereśnie 2026 roku i zaczynamy audycję Treświty. Dneska już mamy odtynok numer 1228. No, już sme z wami tak naprawdę 6 roku. My, znaczy ja, przypomnę Jakub Zygmunt, Seweryan Kosowski i Demko Trochowski. Hanowski. Od to tych 6 roków właśnie z wami sme na antenie LEM FM, nachrywamy to ty programy, besidujemy wam na różne temy i puszczamy muzyku. Każdy kus po swojemu. Wede swoju czast, no i znate dobrze, że ze mną to może te striczaty się w każdą seredu weczerom i w każdą piatnyciu. No i zaczęli smechnecznie odtynok od muzyki po italiańsku, ale nie był to italiański ensemble, a ormiański. Kus pomieszane, ale no taki jest właśnie ten ensemble, a nazywa się Ladaniwa. One produkują muzykę po ormiańsku, oczywiście po angielsku, ta i tyż czasem po francuski i po italiańsku. Słuchaliśmy teper właśnie italiańskiego utworu Pidna Hołowką Dici Tencello Wuje. No a teper posłuchamy dasz to tyż z romańskiej rodyny, ale po rumuńsku. To bude Madalina Pawal i śpiewanka Pidna Hołowką Katati do Rule Alt Lotz. A pak zmieniamy już klimat muzyki. Jechamy na daleku piłni do Laponii, posłuchamy artystki Madi w samskim języku. To bude śpiewanka Pidna Hołowką do Belize.

i wertam do Was, drodzy słuchaczy, po muzycznej perwi. Słuchali z te muzyki z Laponii. To była artystka Madi, śpiwanka pidna hołowką do Belis, a rańsze pustyłję Wam po rumuńsku Madalinu Pawal i utwir pidna hołowką Katadi Rule Altloc. Uż czetwerty den wyreśnia wernuli sme do Was, drodzy słuchaczy, po wakacyjni perwi. No i chneszni den to je uż 247 den toho roka. Mamy 36 tyżden 2023 roka, a do Sylwestra leżyło nam się 118 dny. No, chneska schicącia był o 5.52 zachit w Warszawie o 19.17 prochodył. Den chneska był dołhi na 13 chodyn i 25 minut. Iszczy sud to ty dny takie kusprymne, dołhy to ty weczery, no może ne bar spizny zoś sącią, ale i tak no je czym się zahopluwaty. No bo koli prydę to ta zmina czasu piznem żołtnią, no to tołdy to już faktycznie poczujemy, że budę popołudnią temno. Trzeba jeszcze dopowisty, że mamy pit astronomiczny wzchliadom iszczy lito i to ta pora roka budę znamy prez 19 dny. A teper jeszcze posłuchamy muzykę, drochy słuchaczy. Przed nami Mari Juriens z Estonii. Puszczu wam śpiewanku Aga Samas. No a jak już trymamy się ugrofińskiej derżawy i ugrofińskich języków, to posłuchamy jeszcze Maustetytyt z Finlandii. To bude zas śpiewanka pidna hołowką z Salattusuru. Zatem liszam was z tą ugrofińską muzyką i wertam o paroch minut.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Słuchali ste śpiewanki w fińskim języku. To był ensemble Mausty Tytyt i śpiewanka Pidna Hołowką z Sala Tusuru. Rańsze pustyłem wam po estońsku, znaczy też w ugrofińskim języku, śpiewanku artystki Mari Juriens. To była śpiewanka Pidna Hołowką Aga Samas. Doroch, właśnie teraz przyszedł czas, żeby powiste, jaku mamy na premier riczny ciuchneska, a mamy riczny ciu urodyn ważnocho dla Rusyniu Słowacji Czołowika. Dokładnie chneska, 4 września 1934 roku wrodył się Jan Chryb. Znamy Jocho właśnie z Prasiłskoj Rusy. Wrodył się win w sele Prawrywci, które późniejsze zjednali się z osełą Repeju. Wszystko idę pro okres Midzilabirci. Jan Chryb w mer 24 listopada 2015 roku. Znamy Jocho jak uczytela, autora pierwszego rusyńskiego bukwaria i czytanki w rusyńskim języku, jaki wozniknął po 1989 roku. Jaki też znamy Jocho jako autora wieloch rusyńskich uczebników i też był win za życia aktywnym organizatorom kulturnoho i edukacyjnoho żywota Rusyniu na Słowacji. Zatim chneska no wspominamy Jocho osobu przypomnu Jana Chryba. No a jakie mamy jeszcze chneska świata? No mamy jedno bardzo ciekawe i związane z pewną taką jedną częścią naszego zdrowia. A proszę dokładnie budę besida, to nie zdradzam, budte znamy. Posłuchamy po klaszto muzyki, budę muzyczna perwa, posłuchamy ansamblu mikromusik i śpiwanki po polsku, pidna hołowką kamień na kamieniu. Pak puszczu wam połem kiwskie ansambl NLM i śpiwanku pidna hołowką Aty Myla.

Skończyła się muzyczna przerwa, drogi słuchaczy, trwa program Treświty. Beśtuje wam Jakub Zygmunt. No i słuchaliśmy dwóch śpiwanok. To ta, która przed chwilką skończyła się, to była śpiwanka Połem Kiwskie Ensemble Enlem. Pustył ją wam, to był utwór Pidna Hołówką Aty Myla. Rańsze słuchaliśmy polskoho ensemblu z Wrocławia, dokładniej Micro Music, i ich śpiwankę Pidna Hołówką Kamień na Kamieniu. No i powiem wam przed przerwą, że teper perejdzie do takiej temy prochneśnie świato, związane z taką jedną czastią naszego zdrowla, a dokładnie idę pro seksualne zdrowla. Dneska mamy Światowy Den Seksualnego Zdrowla. Jest to świato praznowane sztoroka 4 września. Jest to taka światowa, globalna inicjatywa, która promuje bilszu świadomist, taką sospilność świadomist tyka juczu seksualnego zdrowia w ciłym świti. Świato było zapoczatkowane światową organizacją seksualnego zdrowia w 2010 roku. Hołowny cel tego świata to łamania tabu i strachów związanych z seksualnością, ta promowania otwartej komunikacji na temu seksualnego zdrowia. Światowy zasięg inicjatywy jest, no, jest imponujący, bo praznowania już po to tych 16 rokach prochodziat w 60 derżawach. Sąd one wedeny różnymi organizacjami, różnymi instytucjami. Sąd organizowany da jak edukacyjne podii, sąd to tak naukowy konferencji, warsztaty, artystyczne wystawy, są spilne kampanii. No każdy rik przynosi nowu temu, nowu taku hołowną temu toho świata, kotra koncentruje uwagę na konkretnych czastiach naszego seksualnego zdrowia i seksualnych praw. No, wse tak dumamy pro różne świata, jak sud prochodziat, sud prasnowany sztoroka, sztodenni w różnych czastach świta. No i właśnie 4 września sztoroka, już od 16 roku mamy Światowy Den Seksualnego Zdrowia. Drogi słuchacze, posłuchajmy teper kus muzyki, a pak budemy budu was braty w małą podorosz. Pojechamy sobie na takie ostrowy, które nazywają się Komory, które nachodzą się na Indyjskim Okeanie. A co bliższe możemy powiedzieć pro totu derżawu, no to doznate się po krótkiej pererwi. Pered wamy Otawajo. Posłuchamy ich śpiwankę Pidna Hołówką Lezginka, a pak puszczu wam ansambl Sybiri Otyken. To bude śpiwanka Pidna Hołówką Legend.

Skończyła się muzyczna przerwa doroch słuchaczy, słuchale z te ansamblu Otykan, ansamblu jakiej pochody z Sybirii. To była śpiwanka w czułymskim języku, to jest to barsne wielki język, jaki należy do turkijskiej rodyny, jest podobnej do kazachskiego, uzbeckiego, tureckiego języka, no ale na hołowkę śpiwano toho ansamblu sud po angielsku, no tak, żeby na barsze daty tak do zrozumienia proszę. To idę. No i śpiwanka to ta, którą sme przed chwilką słuchali, mała na hołowok legend. Ale już leszamy na boci Otykan i ichamy na Komory. Sud to taki ostrowy w Oświti na Indyjskim Okeanie. Jest to oczywiedno niezależna derżawa, jaka nazywa się Związek Komoriu. Jest to derżawa w północnej części Mozambickiego kanału, która no, nachodzi się na czasty archipelagu Komoriu między północną częścią Madagaskaru a północno-schodnią częścią Mozambiku. Najbliższymi derżawami Komoriu są Mozambik, Tanzania, Madagaskar, i Seszele. To ta derżawa nazywa się Komory i to idę od arabskiego słowa kamar, co znaczy miesiąc. Znaczy to miesiąc, który nam śwityt na nocnym nebi. No bo trzeba powiedzieć, że Komory to je arabska derżawa i je to derżawa, która je tyż czastiu arabskiej ligi i tam wszystkie, praktycznie wszystkie w żytele tej derżawy są muzułmanami. To ta derżawa, to te ostrowy Komory, to one tak nachodzą się na dost wielki prostyrii na to tym okeanie, dokładnie na dołhosty 400 km z północnego zachodu na południowy schód. Wszystkie to te ostrowy Komory są ostrowami wulkanicznego pochodzenia. Są takie mahirskimi ostrowami, tam jest bardzo taka hirska rizba terenu. No i za to, że jesteśmy przy Afryce i przy Mozambiku, przy Madagaskarii, no to klimat to tych ostrowiów jest teplej. Pit zwrotnikowy, możemy powiedzieć. Sąd tam takie dost żyzne grunty, które są hosnowane pit rolny właśnie uprawy, ale i też dost wielki czas to tych ostrowiów po prostu zanemat sawanna. Niewielka część Komoriu to są lisy, lem 16%. Oczywiedno pro Komory możemy jeszcze ku zbilsze powisty, jak i też pro żyteliu, jak i też pro ku zbilsze pro geografiu tej derżawy. No i paroch takich ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Posłuchamy teper ansamblu Pacora Trio. To bude utwir te peredwamy, pidna hołowkom, chrebaj dziewsze.

0: Ko bi se mi chcelo?
1: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
2: LEM FM. Drochy słuchaczy, wertam do Was po krótkiej pererwi i wertamy na komory. Mam nadzieję, że za minuty tej muzycznej pererwy to ste już prowirli na mapie, gdzie nachodzi się ta dzierżawa, gdzie są komory na mapie. No właśnie, to jest Indyjski Ocean, sme medże Madagaskarom, który nachodzi się też na ostrowi, a Mozambikom, jaki nachodzi się w południowo z hitniej czasty Afryki. No i to te komory to są takie krasne ostrowy, wulkaniczne ostrowy. Tam no to te ostrowy nie są bardzo wielkie, bo to są tak naprawdę trzy ostrowy, które wchodzą w skład tej dzierżawy i razem ich powierzchnia jest tak niewielka, że możemy powiedzieć, że komory są 142 raz mniejszy od Polski, pit względem powierzchni. To jelem prawie, że tam 1000 z kusoczką kwadratnych kilometrów. I jest to czwarta najmniejsza niezależna dzierżawa w Afryce. Komory to też jedna z 18 dzierżaw w oświeci, w których nie płynie niejaka rika. Są to wulkaniczne ostrowy i najwyższym werchom, który jest już wulkanem, jest wulkan Kartala, który ma wysotę 2361 metrów nad morą. Oczywiście, jak i Polska, jak i wielu innych dzierżaw w oświeci, tak i komory mają swoje motto, mają swoje hołowne hosło i jest to jednota, sprawiedliwist i rozwytok. Na komorach żyje około 900 tysięcy ludy, znaczy taki neciły milion. Jest to dzierżawa z jednym z najbliższych naturalnych przyrostów w oświeci. Żytele Komoriu mają mieszane pochodzenia, bo były to te ostrowy zaselane różnymi narodami. Od Semochowo-Smocho stolicia tam tady przypływali żytele, przypływali ludy ze spilnosty z afrykańskiego kontynentu, dokładnie z Mozambiku. Faktisz jeszcze kus było kolonizatorium, możemy powisty, z Madagaskaru, Malgasiu, a od 9-10 stolicia to jeszcze Araby przypływali na Komory, kolonizowali też wschodnią Afryku, no i też przynosili religię, muzułmańską religię. Pierwsi Europejci przypłynuli na Komory w 16 stoliciu i już zastali na miejscu dobry zorganizowaną arabską sospilnist. Uriadowymi językami na Komorach są arabski, który hołownie jest hosnowany w meczetach, i francuski, który funguje w biurach, w szkołach, w sklepach, na ulicy. Tiż żytele Komoriu dozdobri besidują komoryjskim językom, jaki jest mieszanką suahili i innych języków z rodziny bantu z arabskim językom. Zatem jest takim miejscowym, możemy powiedzieć, pomieszanym językom, mieszanką różnych języków. No, Komory to bardzo ciekawa i bardzo nieznana dla Polaków dzierżawa, zatem zaohaczam, żebyście jeszcze poczytali, pochladali bliższe informacje pro to te ostrowy. No a teper to zaohaczam posłuchać kus muzyki, przed wami muzyka z filmu Papusza, posłuchamy utwór Bidna Hołowką, Kicy, Bidy i Bokha.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kimskoho w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle cały czas, powiem wam, że naprawdę fajny ma tej audycji, fajny ma tej muzyku, ale jako człowiek na D, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.
2: Słuchali ste muzyku z filmu Papusza. To przypomnę, był taki film w 2014 roku, miał swoją premieru w kinach. Film idę pro, jest pro romsku poetku, która właśnie tak nazywała się. No i bars krasną muzyku mamy z toho filmu. Słuchaliśmy utworu pod nachołówką Kicy Bidy i Bokha. Drodzy słuchacze, iż czy nie kończymy trio świtił na chneska, ale wartat powisty, że przed nami weekend i oczywiedno trio świtił nie budę, wertamy do was w ponedilok, weczerom po nowynach o 20 chodyni i w ponedilok budete z Demką Trochanowskim. Oczywiedno okrem trio świtił to iż czy może te słuchaty pacisną chodynu z Natalią Małecką Nowak i Korzo z Petrą Medwidzią sztodenni od ponedilka do piatnyci o 7:30 rano. A teper to może ty jeszcze posłuchaty kus muzyki. Przed wami ensemble Puls ze Słowacji i utwir pod nachołówką Zomrieć na krasu.

Słuchali ste pośredniocho muzycznocho utworu w dzisiejszym odcinku Trio Świtił. To był ensemble Puls i śpiewanka Zomrieć na krasu. I tą muzyką kraśni praszczam się z wami, dorochy słuchaczy. Czujemy się w następną seredu. No i tak poklasz to budę w seredy i w piatneci łeczeramy po nowynach. No mam nadzieję, że wam wszystko podobało się w dzisiejszym odcinku i że chcecie mnie słuchać w następnych tisz odsłonach Trioch Świtił. Buďte z nami, a poklasz to żelam wam przyjemnego weekendu, spokojnej reszty chneśnioho weczera. Trzymajcie się zdrowo przede wszystkim, dobranicz, no i klasyczni na sam kinec, jak to by się duju. Ahoj!

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałas w twojej chorzy.
1: Ona okazji. Ona okazji.
2: Ona okazji. Tak.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to Twoje radio.

svetlo, láska sa snúbi s vetrom, som aniel, som pokoj, som peklo.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hałos w twoich chyży.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

Szczera, Gdańska, Zaran, Tlen FM. Tlen FM.